się presetę. No widzicie, ja uprząt jaki wsiąd. A takie historie. Co mam radzić? Jedną z tych się ja. Zahedę na drugi. Ja stałem się na